carne cualentero, cucume, nero, cavice, rock and roll, sad je tu, se ne kažu gumene ruke.

Dobra, ja. Patrz, jak w końcu. A na samo zdanie demo. Nie, a zasz kraj, choć rozkierasz pana...

Thunder lagi, thunder lagi. Thunder lagi, thunder lagi. Thunder lagi, thunder lagi. Didi digi digi.

Ulicę biją jamo McLeod. Kadę ci sibila masz nena jubiczyca. Kadę ci sibila jamo McLeod.